0: Kak, kita putus.
1: Hancur, hancur, hancur, hancur. Hancur, hancur, hancur.